0: To domovjace by było nie z mojej teamy. Sześć mężczyznów powieczych Jakub Poczer a Diana Fruczec. Grymichowa Jakubie.
1: Dobre ranie.
0: Jakubie, pola daj no raz do usłowania.
1: Na wujki hołka trok pola was Ralbicach. No, Diana Czera dwa stacja zatkula beach tury. Dale sa wie swyto mistrzostwa a chcemy zladować roczo przed 20 litami WM 2006 w Niemskiej. Nostalgia a żane konflikty czy odlasa rady na wony czas dopominamy w tym nam Clemens Schmidt rozprawia, no a prini maturanča ma je netko v usvečenju rukah, tež čik, iš netko džesatku v odzamknu, so tež vesela na odzamknine, ale kak so poriadne požadač v filmach, što se oni žadaja, potem na Katka Peplec rozprawia, a ladame hižo na prichodne šulske leto, kako novačko, abecejniko, kajš rene so praje, vočakujeme na serbskih zakvadnih šulach, tež to je dženca rano tema plana stu v usvanju.
0: A to bi še čenra rabicah vopravče, dobra na Lada a ja so nadziejam, że nitko place nie dostanu, gdyż przyznaju, że w finale jestem dla mustwu serbska rakieta palce tłoczyła. To tam, mi bych tam tych młodych hulców tak żel, że człowiek tam za nimi, wow, nie, ach, ja pasem, serbska rakieta, potem są na końcu dobyli. Wasem inczynu popieczyć, dobre ranie przyje serbski rozwoz.

0: Čechien. No hej, a słońce wiedro wabi też do Zatkulewicz-Sture, czera druga stacja w Ralbicach. A też na kromie Rajniszczu si widział to, że ludzi a feno nic jenoś na Rajniszczach samo locu tam w poskidku mieli. A czera namiestnie jest im jest drugim też Hilżbieta Pöpelec Lubicz dała.
1: W Ralbicach są się zasa wiele pruce dali. Sunudom dwaj pula na czwarili, stan za tyśki stylża w kutku odpocznić. A si widział to, że przedraz czynić w otwycie dziewat na czystu dziewat za tych lat. Nauczniki, putne paski, a tyśoty w neonowych barbach, kaj spisze to tedy muda. To bist du mir nur zum Motto für Ralbitzach.
2: Ralbitzanske Soldat, ja, ja, der Regie, wo muss man so passen, du bist tot, Zetkali? Hast du unsere Outfit, Huproali?
3: Das ist unsere, meine Joker-Kupi, wo wir nicht mehr in einem Programm, in einer Schwester-Swedgen, da war es wohl Bärli. Jeans-Kolo, nicht T-Shirt, das ist nicht nur Euka, ja, das ist unsere dreiste Bulli.
4: Ah, dort Faschinka, da ist mir coole Bulli. So, die andere, ja, komm aus Kupina. Po przeczele, swojba, szyku zromadze.
1: Hej, kreatywni, oni są w Ralbicach. Poladamy pak na Rajniszczy. Dwie pysku je tam do maja. 20 mustu je tam czera wodybki wojowało. Miestna byśu był 8 mięczinu napsielnione. A po 4 chodzinach byśu najlepszy czerowszego wieczora serbska rakieta w finalu dobychu przeciw Ralbicu Różant.
5: Na kujże pat, w ekstremnym finale, te ludzie są tu byli, są jara wodce byli. My mam prawie, na końcu musimy jara gut wojowali, bo dwaj mustwa, ja prawie, to by je na jara wu na nara.
6: To by jara napinace, gdyż ja jeszcze dżini nie są tak daleko szyszła z jedną mustwą, to chulce jeno jara podpieraja przy tym, to jara fajn było.
1: A jeszcze niszto są czera wieczo zatkulario wozywili. Motto za przyszedny tydzień. Tun rzeka modro-czerwene biwy, a bić stacja je potem w Niewecicach.
0: Czewicz męczy nohy do napo szestrzycie po takim poradzie na bić tura czera w Ralbicach. A ja pak se niesem cele wiesta. No haj, niesu neonowe barby skiera wosom dżesate lieta, a ja by prawa Buffalo trije, crisscross jeansy, a NFL jersey dżesate. No haj, lada my wosom męczy no do napo szestrzycie. Dobre ranie przyje serbski rozwoz.

Du menschine Wurzelwille Ginasch ist hier, nur an der Koparsku WM, durch Hijo Vosrich WM-Ober Chassasmil. Na Koparsku WM 2006, Sportler geben Svitowe Koparske Mischtostwa, wenn Nimske Tede, so Berle Luji, Jara, Rade, Dopomni. Przeważnie positivna, je wona Wiertschinje, we Pomiatku z Wostowa, a widomostna Redakcja Quarks, z Czelaka WDR, je z Przyczynami, za nimi sledziła. Prini raz, Juska Chuminuce nimse fenojo zjaune a romadze przed hulkimi wobrazokomi, public viewing so tede etablirowasze, a zasadnie by 2006 let ma krizo nasvedče nimo toho, jeso przed domjace WM nowe začuče z romadnosće we kraju stvoriło. Čeho dla tun raz, 20 let po WM 2006, što celi inak je, a što ma technologiske vuviče s tym tež činič vo tym, može czy w naszej app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie czytać. Gdyż zromadnie Juska, z czym rynczo je, to by się też czera zaso, do pokaz w Ralbicach na beach volleyballowej turie Radia Zadkule. Kajke wieselo, szicy miachmy.

0: 8 minut do na pół siedmich. Poszu, przestań się zrywać.
1: Policja
0: natyknie. Jaku byś to policja zdzieli?
2: No haj, zosu boku pola Budyšina nie znaczy niedzielu popodniu. Pola nakładne auta, plastikowe wuparzenie niemce verkleidung, dieselowa tanka pokradnęli. Tajke nieszto je pola wonnego sztuce czy tonowe jeżdżidwa na 1100 euro. Hodne policja jest lidę zawieszczywa a pyta paduchu. Dalsi biezmanojo su male szecach zakadżeli, rizbuachu dodrywa blokowe hity, wiacere symbole, kiż co w ustawie sprzeciwia, więc na szkoda trochuje policję na 1000 euro, a statny szkit przeprzeł za przepytanie. Kruščicach je 18-letna nedzielu rano na parkovanišću pri športnišću nezbožo zavinuvala. Ona ze svojim autom ročo jeduci do Čežora za koho je zraze, sama dre nebu při tem zranena, ale škodu naparava je, 2900 euro. Vupejenoš za drogový test policie pola nie pozitivne pokaza, zo je kanabis brava a alkohol mieše tež kri 1,6 promilo. A auto su ve Vojorecach pokrudnili, Mitsubishi hodnoče 21,000 euro je fuk, zoko Kfz nitko za ním pyta.
0: 1,6 promilo. Ha, kanabis?
2: Dajke to je.
0: Utrobne gratulácio.
2: MPU vita.

0: Aaron Smith. Jakub je po etru gitaru rau, vedeš na posedmiche.
1: Serbski rozvoz. Poješče. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranje. Na serbskich zakvadnych šulach v okresa Budešin gajštež ve Vojarecach na šuli Handri Zela, Kulobe a Slepom. Punže lica doromade 2680 šulských novačkov do prvního letnika. To je 40 mene, hač Loni Janek Vouča informuje.
3: Kaj z dželi krajne zarjad za šule a kúvanie lázub, zmeja najviac novačkov z 1,60 na zakvadnej šuli Handri Zela ve Vojarecach. Tam utvoria runie tak tři riadonie, kaj za 57 dzieci na Krabatovej zakladnej šuli ve Kulove. Najmenej ABC niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dziećmi. Tam kaj tež v Radvoriu, Voklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadoniu. Na Budeskej serbskej zakladnej šuli zmeja v dvema riadoniomaj 45 nováčkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadoniomaj ve Slepom.
2: Dalšie nowostki ze serbskich kubaniszczo zonicze dżęca pola nas bihu wusywania. Wod prynio Julia so popfatk za wodpadki budyskim w okresu powyżi. To je czera w okresem semik w obzamknu. Popfatk stupa w 5 euro w obmiesac na domiacność. 15 litowani su płaciznu zmienili popfatki pak koszty hiżowiace nie kryja rezerwy su kunc lita w uczapane. Dale so też koszty za taksie powyża. W septembra stupa zakładna płacizna w 1 euro na 5 euro posta. Kuźdy kilometr płaci 60 centów nocy sam ma 80 centu na kilometr viace. Serbska raketa Kurvokova Tadija Krečmarja je dobeča druje stacije zadkula bičture čera Ralbicach. Mustvo dobe na Mustvo Ralbice Rožant, kiš stejahu krepenemu razi finalu. 20 miestno za 4 hodžinski turnir bichu po 8 menšinach pone raje 64 štaflach. Motto Ralbičanskije stacije biše 90 leta, zato zvoblekahu sem noze draste v neonovih barbach vujke navušnic abo treningowe w obliki. Przychodna stacja je punżelu Niebeczicach, tam je motto modro-czerwene biwe. Zorecu skadżuja sobo czerowszeho svito znači wiedomostnicy na polu astrofizyki a astronomie. Mez nimi je tež nošo Nobelového myta z USA. Ciel je so svojim sledženju odpasovač. Kaj zdjeli Nimski centrum za astrofiziku, su nekotre astronomiske fenomene jara krotko abo zubja so spišni šo hač myslene, to dla je za sledžerjo važne, zo so ich dživo pod svim sveče koordinuje. Vzorecu ma tak rec jezdny plan za vopkeč buanje nebies nastač. Zaradovanje, kotrež hač dopjatka traje, organizuje Mezenarodna astronomiska unija. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mistrka v dalekoskoku. Konc tedna vodobe se lahkoatletka v starobni klasi zlato medaljo pri sakskih mistrovstvah med vajže. Ona skoči 4,64 m daleko. S tem je Serboka Serafina Mičkec tu kvilu po cvi sakski najlepša 12-letna v dalekoskoku. A to bychu naše pojezdče, kotrež nemakače tež na našich stronach internetče abo naši damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V 18. stopni pokaza žive slepro Budešinje, svonco so na nas smiva, takajš přes cvý džen, nekotre močve dženca tež vuladame, v ostanje sucho, maximálne 9-20 stopni dženca, k tomu se dá cúny viecik, júce dále sucho a horco, potom maximálne 3-30 stopni a zbytk týdženia to runia, horco a sucho a svončne, viašk je piatk, tam připovedža 6-30 stopni Celsiusa.
0: 4,64 m moda sa Bukaneske Renova Heike Drexlerova, ja neviem. Tohle dáme na púče, tu sa ničo nestáva, znamenča ja to v systéme nevidžu, što ešte nima ničo rec. Jeli ste vy rúne po púču se smopetom, se skolesom, s autom, tiež pieši. A ničo nešto vidíče, potom sa tu bie přizevče, 0,5, 0,5, 9, 1, 7, 3, 4, 100. Abo tiež přes čet, to by še som mi jazyk sukal, vodajče prošu peč po naposledných.
1: Serbský rozvoz.
0: Što netko spieva, Veronika Kalincena, vítaj k nám.

0: posłomicie no podna po sedmej tu jest samski rozwoz. Każdy dzień zaranowy pojeźdźach słyszeli zmijemy w nowym szulskim lecie do romady 206 a 80 szulskich nowaczków na serbskich zakwanych szulach budyckiego okresa, a na szulach z 2 plus w uczbu w Slepom, Wojerecach a w Kulowie. Szudzie może znamieńcza jeden pryni letnik wutwaric na niekotrych kubaniszczach, każ na przykład szuli Andri Zela w Wojerecach samocji. Tam maja lica jednacze abicejniku wiatzahacz zajszwe szulskie leto. Ale nastupaja kubwanie na serbskich szulach mamy jeszcze dalsze informacje ze zariadu, kotryż Janek Wocia znosił. Janeko, jak wupada ze swuczerymi a wuczerkami na serbskich szulach? Mamy ich jeszcze dost?
1: Nie, nażel dobiorec za nic. Iżo wiatzore leta serbscy wuczery a serbskie wuczerki pobrachuja, a za nowe szulskie leto krajne zariad za szule a kuwanie lasów też niczo spomożne nie ozywia. Dohromady 24 pedagogów opuści 16 serbskich kuwaniszczów, a najwiac z nich mianujcy 20 podadzia są na wumink.
0: A może zariad dżiru pwatać?
1: Nie, nażel nic. Dokaż przyjdzie jenoś 9 nowych wuczerów a wuczerków. A to między drugim jeden pedagoga na serbskiej gimnazji w Budyszynie, dwie wuczerce na zakładną szulu w Slepom a jeden wuczer na wyższą szulu we Woklecach.
0: Może da kultusowy minister Konrad Klemens swoje przylubienie dodzierzyć, że budzie na każdej sakskiej szuli jeden wuczer przed jednej riadunu stać?
1: To zwiestostczu rec nie możu, ale kaj zariad zdzieli, steja lica mnoich wotkadu wuczerio a wuczerkudla przed hiszcze wiecim wużadaniom hać minione lita. A to faci zausze szule nic jenoś za serbskie. Nejsme moli dotal vodkat vúčerjo z novými vúčerkami narunač, tohodla chceme prave boze s vúčerjami a vúčerkami rečeč, zo bychme se zamiernými vodriadovaniami vúčbu na všetkých serbských šulách najlepie zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vúčovanie v rečných skupinách dále a viac vúčerkov a vúčerjov trebných. Tohodla v jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zo bychu personálne džire pátali.
0: A kak vúpada se s vúčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: Toho dostanú serbské šule po informáciách Lazub dohromady 6. Dveju na serbskim gymnáziu Budyšin, dveju na vyššej šuli ve Slepom, jednoho na základnej šuli ve Vojerecach a toho runia jednoho na vyššej šuli ve Kulowie.
0: Viacere leta pytaja zariadu tež nových direktorov a direktorky za serbske šule. Kajki da je tam stav, Janeko?
1: V tej náležnosti krajne zariad za šule a kúvanie ketromelči. Jenička Votmova je, zo neje ladajo na viednictvo zakladnú šulu Vojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice hišče ničo dokonca zriadované. Jednania vo obsadzeniu miestnú hišče bieža, tohodla žane informácie. Tejšnic, keľko osobov je so požadalo. Příčina? Datowy szkit.
0: Tuż dajmy sobie przekwapić, hać zmijemy k spoczatki nowego szóstego leta sreć augusta nowych dyrektorów albo nowe dyrektorki na serbskich szulach. Utomny Jack, Janiko, zanowieszcze ze serbskich kubaniszczów.

nach moi, dożywienia swoje dzielić moi. Zbożony chcę kuźdy być, riany czas mój mi jak moi. Nie z mój swiru pasej, z lubi woj.

Może mnie sej w rajach moj na telefon bakać. Mienie mój, co dzielich moj, dzień styska so mi. Tak zlie po tebi, hać zabudu cię.

deszczowa za zaczarowszym. Wyslepom sym do gońca dzina sama dożywiła też pak we kocze busu. Tam je końca dzina na mieszczanskim swiedzeniu w osobie z letyż hołriło ze silnym wiciorom. Też z tuż to deszczom tak zo kanalizacja nie jest cała. Jace doczynić muła hasy bichu przepławiene, a mieszczanski swiedzień dobiesze so zdzila też przetornić. No aj a to ryka też dziwo, albo ryka się dziwo za woniowych woborniku. Wokamiknie to sto ukadżam je we mieście Sitko za so poriadku, wedelni w Łużice, dobre zajczo wam wszym też we kocze busu, a za wasze miesto spiła nitko Monika Klesec za miesto kosze bus. 4 minciny dosyć mi się.

zła k przemyslowaniu przez Chan James Mynk śpiewasze. A słowa k sobu śpiewaniu liczo, nowa doba śpiewam. To dość. Serbski bodzinski oktet. A daj mi twoją ruku, Maria Matce, na śpiewa.

Remičiny do Napo, wosy mych je, z dybką Napo, z mnie Jakub powieszcze do dżęcniszego rania. Poladamy pak jeszcze raz do koparskiego świata na koparsku WM 2006. To je nieszto czasa. Jo, po takim cytułu koparskiego mistrzostwa bych wtedy w Niemskiej, to so dopomnicze. Wiele ludzi so też woprawdzie rady na to dopomni przeważnie pozytywna, byś mienujcy wtedy też atmosfera, a to je so zaszczepiło. Wiadomostna redakcja Quarks, to jest czelaka WDR, je so ze przyczynami zabierała. Prini raz juzkachu niemscy fenojo zjaunie romadze przed wielkimi obrazokami, što je so to mówiło, na samo sobie, wielki public viewing so tedy etablirowaše, kajž by się to też koncydzenie na przykład w Kočinie, wielka pfachta tam svietšeše a ľudžo ladachu romače kopańcu. Zasadnie by 2006 ledma krizo nasvietše, nimo toho je so przez domiacu VM nowe začuče zromadnosće ve kraju stvorivo. Čehodla, tun raz 20 let po VM 2006 je to trochu hinak, a što ma technologiske vůbiče tež s tým činič, o tým môžete v našej app MDR Serbia čítač, abo tež na našej internetovej strone. Ale, kaž prajene, když so dopomňu na vůjku zromadnosť tam v Kočinie napríklad, kak sú tam Nímsku pohoňovali, na totla sú dobro vůlade za štvotk. Na najpožišo tež tam môža sopva Wachte Wonka Powiesnicz, a zromadnie Juskacz, niemska wubranka, Raje Wiczo Dżesaczyś, a to widzicie we ARD. Ci do Napo 8.

0: Bimbe lim a bimbe lam a s tym je napoczywiczych. Dozwoniło je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszin gajstysz we Wojarecach na szuli Handry Zela, Kulowe a Slepom bądzie lica do romady 286 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To jest 40 imieny haczloni. Janek Wołcza informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zariad za szule a kubanie lazub, zmienia najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Handry Zela we Wojarecach. Tam utvoria runje tak ciriadonje, kaj za 57 dzieci na krabatovej zakladnej šuli ve Kulovie. Najmenej ABC niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dzieciami. Tam kaj štež v Radvorju, Voklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadonju. Na Budeske serbske zakladnej šuli zmeja v dvema riadonju maj 45 nováčkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadonju maj ve Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zonicze za niekotre mięczyny tu pola nas we wusywaniu. Od 1. julia so popwatk za wodpadki budyskim okresu powyższy. To je czera w okresny semik w obzamknął. Popwatk stupa w 5 euro w obmiesac na domiacność. 15 litów a nie su płacizną zminili, popwatki pak koszty hijowiace nie kryja, rezerwy su kunc lita wuczapane. Dale so też koszty za taksie powyższa, od septembra stupa zakładna płacizna w 1 euro na 5 euro posta, każdy kilometr płaci 60 w nocy samo 80 centów na kilometr wiatce. Serbska raketa wokoła Tadeja Kretschmaria je dobycza drugie stacje zatkula bicztury czera Rajbicach. Mustwo doby na mustwo Rajbicy Rożant kiś zjechu ke prynemu razy finalu. 20 miestno za 4 hodzinski turnier bychu po 8 mięczinach połne raje się so 4 staflach. Motto Rajbiczanskie stacje bieše 90 leta, za to z oblekachu 7 nozy drasty neonowych barbach, wujke nawusznicy abo treningowe w obleki. Przychodna stacja je punge lu Niebelčicach, tam je motto modro červene biwe. Zorecu skarżuja so o czerowszego svetoznači wiedomostnicy na polu astrofyziki a astronomie. Mez nimi je tež nošo Nobelového myta z USA. Ciel je, so w swoim sledzeniu otwosować. Kajs Dzieliemski Centrum za Astrofyziku su niekotre astronomiske fenomeny jara krótkie, abo zubia so spiesznisz hać myslene. To dla je za sledzerju ważne, zo so ich dziło po całym świecie koordinuje. W Zorecu ma takrec jezdny plan za wopkiedźbołanie niebia na stać. Zaradowanie, kotre straja dżopiatka, organizuje Międzynarodna Astronomiska Unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mistrka v dalekoskoku. Konc tydzenia wudoby se lohkoatletka v staromnej klasy złotu medaliu przy sakskich mistrzostwach mitwajdze. Ona skoczy 4 metry 64 daleko. Z tym je Serboka Serafina Mičkec do chwilu po cywej sakskiej najlepsza 12-letna w dalekoskoku. A to bychu nasze pojezdcze, kotrysz namaka czy też na naszych stronach internecie albo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 21 stopniu pokaza żywe slibro przy budyskim studiu. Dżęca znowa doszcz słońca, też niekotre mroczele wuladamy, ale w ostanie sucho. Maksymalnie 29 stopniu dżęca, jutrze potem dale horco a sucho, maksymalnie 33 stopniu. No a wiersz potem piatk sme docpili z 36 stopniu Celsjusa.
0: Na drohach na pučach se ničo nestava znamenča, ja to nevidžuje systém je. Dež mače za nas dalše informacije, potom sorad ljubije pola nas přizjev, če tu ve studiu nuci 591 734 star je naše číslo, přes čet to tež funguje, však osmi tež dostali dženca rano puštu ze Sierovana. Oh, to smo so veseli, voj. Ište raz ručo, kiva moj. Jakub, kiwaj.
2: To armeniske. Jeli da
0: fula, da ja. Šoči cvojbe. 4 menčine pod napo, čovečiče.
1: Serbski rozvoz.
0: So, Haneke.
2: Ah, hej.
0: Jeno?
2: Tvoj da ljubši studija, no?
0: Hej, to do leča sluša, to taki evergreen v serbskim programje. Jadiga Market spiva v Kostorjancach. Medla može to hač do hod bežeć. Ale do patožice kunt.
2: Hej.
0: Penč pod napo, čovečiče.

Grazie per l'inno, Giovanni. Nide, nima. Hai minuć so, ale spiesznie so, jedzenci szaranie minę o cwilki na dziewę ciżo. Je! Samski Instytut prosi menuce dżęca poszipunu dwiema na przednożku do Instytutnego Tvachenia na Budowskiej Dwoniszczowie. Tema je tam instytucje, identita a wobdzielenie sztu posylnia kulturną wistotu we bretoniski. Przychodna rzeczna hodzina wobydlerskiego policysta Andrija Kobara jedzenca po południu od 4 do 6 we twarzeniu zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie w Panczycach Kukowie. Dżęca sczy na Wokleczansku kupu proszeni, tam zmyje kół lipa z jawną probą od wieczora 6 oczekuje was tam swudna jecz a swudne napoje, a wiezo też dobry spił. Na dworze budyńskiego rodu dożywiczowo dżęcniszego za sokino pod hołym niebiom dżęca je zahajenie riada, to pokazaja niemsku komediu Extrawurst.

0: Čidne połne muzyki weslepem. Sledne koń cvičenja su zase zvišili Mjazenarodny festival Dudako. Na javišću su stojali gerce z Nimskeje, z Polskeje, Českeje a Bulgarskeje. Veni su rejovali, spivali a grali muziku ve šakorakih smjerach. Zvisao joj šikene jaden instrument, a to su te dude, mechowe, albo takie kozowe. Co dla se tomu instrumentu ju wyslipem dlej, ako styrżas czalet swojski festiwal pościwa, to jo Julia Gryszyna usleżywa.
1: Zuk dudow nie możesz ze żadnym drugim muzykowym instrumentem zamienisz. Wen jo jednorazny, a ma za slepianski region wesebny uznam groni psiece darka serskiego folklornego ansambla Slepe Stefani Birchholdeutz.
2: In der Schleifer Region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt. Und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Аби заховали традицію герцування на дудах, міховах, а кезовах, таке пшіхоже, зарядою окужда стверте літом язинародний фестиваль. К тому пше пшосую герцову зе шаких краю.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme jižnočeský zpívaňský a rejovaňský ensemble Úsvit z českých Budějovicích. Jsme o už druhý raz a požíváme tu krásnou atmosféru tudejšího rýdného festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajeme na českých dudách. Te mají prýznou švýcavku, na kterých grajeme melodiju, a slizná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožuje celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodla hýšči zpívaš.
4: Ty hraní i zpívat.
1: Лето со сугешчи с Пельске презентировали две варианты дудов за своих стронов.
3: My przejechaliśmy ze Zbąszynia i
0: my przyjęli ze Zbaszynia, a w okolicy to granic regiona Kezowa, Dudu. Mnie tego regiona pecha da wetmienia instrumenta, któryś z Mężynca przedstawili na jawiściu. My mamy dwa Kezowa, biwe a carne. Carne jo ten wierowański, suga na nią grali przy wierowaniu cerki. Biwe Kezo jo ten zweiżbarski, jo grał przy zweiżbowaniu na riach. To są te nasze wesebne instrumenty, takie niżej owoc nie nadejżasz.
3: Można spotkać.
1: Tylko w Serbach jo to niega tak było, aż carny Kezo jo se swoimi zukami przeweżował zweiżbarski psiesiek aż ku cerkwie. Nuci nie jo smiał grać. Biała miechała jo pytam grała kryjem na zweiżbie. Булгарські дуди су публікум пще хватали пще свої обтіску ядноросч. Жедна кеза нею згубила своє живіння за їх зготування.
6: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einer normale. Und die Pflege ist leichter, der auch robust ist. Und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Dudelsack anstimmen. Was eigentlich eine große Erleichterung und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Dudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Dudelsack rauskommt, ist authentisch.
1: Ви в ужиці, межиш герці, кенш граю на серських дудах, на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестиваля Діана Фрічіс-Гріміхова.
7: Ви гони в ужиці стайто на кожді пад Штефан Костош, а Томаш Наука. Андрій Генчел з панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. A tu na kojeżdy pad też Wolfgang Kotisek ze Zarodnikec Holcomaj, ze Ciskam. To są cyle ważne a krute herce, które suwe regionie.
1: Pięć z nich jo stoja o letosa na jawiściu w Slepem. Неймочий музикарце Сочі Марта Аханка Зародникейц стейси весебній яселівей, аж межитий граш ве своїй домовні.
8: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
9: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lut, Atisch halt Viele Vieselo. Ja, Tschuju. Tak mu choplot mu dyszalt ja racz tysia raju.
10: Była se mała, piesku sam rała z cia, jenem jabłuczkom tra-la-la-la-la.
1: Blazisi serskiego folklornego ansambla urości już nowa generacja dudaków.
11: Ja, rikam twój Toni Trippel. Mój nan, rika Jan Richterec. So, ich schau mir immer bei der Dudelsackspielerin Martha, das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
1: С таким традиція в Естоні жива.
0: Zajście Festivala Dudaków we slepym końcu dnia. Suto byli nento, musimy być zase zczerpny. Przychodny Międzynarodny Festival Dudaków zwiesie we slepym wylicie 2003. Ale gośby serskie dudy słyszać w naszym regionie, dają zawieszcie już o jesne. Abo nento w naszym programie, a nento gaś ja starczyłem ten tytuł, a nic jesne. Ho słyszymy serskie mechawo, jugrajo Jan Pridul, wet kupki serskaria.

toste zuki pechadaju z jednej najwiecej znatej twerby w meriu, la mer francuskiego komponista Claude Debussy. Żwyś nasz czysto, a ci jo zachopił na niej żyłaś, jadam twiele się peździe jo była twerba getoła, a jo se przedstawiła. Uspiech jo był najszpierej słabym.

Każ słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej liczbą orkestrowych barw. Pełność motywu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby tęcas nie opak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści wiecej pe klasisko-romantyskiej tradycji. A formy tej muzyki, zunata, symfonie a podobne są byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Merje nie su jano inspiracja za muzykarią. Za wiele ludzi ją merio peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenie uchadaju z tego, aż jedna 3,2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierzęcym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywają uszej 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych meriał nie jo żadno żywienie na landzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska czała, producirują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy ścitają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm io titel togo concerta sa violino smitskarski orchester a basso continuo italskego componista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami styriletne casy susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

Titel Mörski Storm jo Vivaldi užwał do gromady z tyri razy. Połszyknie płasi pak ten koncert estur, ako jego najwięcej rażone opisowanie przyrody. Vivaldi jo skomponirował swej Mörski Storm 200 lat do pisanej muzykaliskej wizji Claude Debussy. Ako jo Debussy sam pisał w tom w listach, jo se ven orientirował za Atlantikom na pet północy francuskeje. Vivaldi jo bo żywy we Wenecji, ako jo napisał sweju twerbu. Orkestra, ako jen znajomy żinca, nie jo se tenca z iści uwijał. Szuminie sztorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, z raznie jadnoriešimi sredkami. Tegdy jo to pak nejskeri ugbało wieliki zasiść. A uszejszego krużeli se zolo violiny przez sztorm, to optory jo samo iści żinca przysłuchają.

Svetowe meria stoje przed wielkimi upominaniami a obkrozeniem. W slednych 30 letach są więcej jako 300 merskich płoninów przypowiedzieli jako umarłe. Takie przy samym połeca szyknych koralowych ryfów Jostamana. Jedna z wielgickan ważnych przyczynów są trajnie przybierające kopice wypadków w meriach. Gadowate maszizny z rolnikarstwa a industrie dostawają się przez gruntową wedu a reki do meria, a tam przemieniają oceaniski ekosystem. Widobne sledy są na przykład wetemeranie rybu, merskich cycariów a merskich ptaszków. Przez te szkodne maszizny rozszerzają się pak takie szkodliwe algi a drugie organizmy, a weni se ubieżują z koralami a muszlami we carobu. Równocześnie są meria nadmiernie przyłojte. Za żywienie na ziemi grozny kołowrot.

dalšny problem jo pestupujúce ogrešie meriu. Niekotare namerské družiny przepołożują swój habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejżnomerskie ryby żynca teke w pedpołnocnym a baltyskim meriu. Wetom aż tam bogatość drużyną przybiera, wena w tropiskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryją.

Niekak w samskim czasu ako merska wizja Debussy jojogo krajan Maurice Ravel wezjawił swój sławny klawerny cyklus Miroirs gledał koło obrazy. Predne ci kusy są obrazy przyrody, a ten cieszy kus ma tytuł Barka na oceanie. Ravel, sam usygający pianist, prezentuje o swojej umysie jako klawierny virtuoza. Wielkie łamane akordy tak pominione arpeccie, uszy nich se znosują zuki, ketereż nastawają zradnie używanym pedalom. Ravel je orkestrował cały ryd swoich klawiernych twerbów za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceanie. Przytom jo zase raz pokazał swej wirtuózność w obchadaniu z orkestrą. Szykowaność jego orkestracje gnują iści zińca. Rołunki Ravela supak orkestrację wed pokazali, by na niej miała na koncercie uspiech. Psiałże nowe, niezwucone su byli zukołe barwy. Przy klawiernej wersji masz skoro zasiść, aż peglidajesz na melbu. W orkestrowej wersji cujesz se wesrej szmeria, a w barce.

Dalsze obgrożenie oceanu jest przez plastikowe odpadki. Na całym świecie produkują oblieto 300 milionów tonów plasty, tendencja stupa. A więcej jako 8 milionów tonów dostawa się do meria jako odpadki przez rzeki a strebane uwedu, tego o tendencja przybiera. Jolic, aż se na tom nic nie zmieniło, może se stać, aż buzio w lesie 2050 waga plastikowych odpadków w meriu usza jako waga rybą. Delfiny, wiele ryby, roby, nopały, a morskie ptaszki są przez plastikowe odpadki obgrożone. Plasta a mikronitki nasyduju se na ich celinej sesi, albo weni je speżreju. Wed 17 januara 2026 i po 20 letach jadania płaci wyścitne do grono za szerokie merio. Wielki żel zgromadzieństwa ludu świata jest prydny raz dojadnał na zawiezuju ceramik pe międzynarodnym pszałie za żdżarżanie a trajne używanie biodiversity na szerokim merio. Nimska iścinieje do grono formalnie ratyfikowała.